0: tena yɛ nyinaa yɛ nim
1: ɛno nso wɔ adwuma yɛ
0: maa akora sɛ wo se woyɛ honhom nipa na wo so wopunu obi mpatɛ wotie me wopunu obi aduro sɛ bɛa ne nam bɛyɛ nwono ama atamfo ne nam bɛyɛ nwono ama bɛyifoɔ na dunsini bi nka ho a woboa
1: dunsini na wo sua berɛfoɔ ɛnananom ko sɛ biafuom ne wɔn ba a ne waberɛ a wobɔmmɔdea de wɔ nka hyire ɔyɛ deɛ so wɔnkɔhyɛ aseɛ yɛ saa dua dunsini
0: adekɔnti a me sɛ yɛbɛkyɛne sɛ adua biaa dunsini wɔ deɛ yɛ nti afei woahu adua biaa dunsini
1: ɛwɔ deɛ yɛ
0: a ɛbia gyina nyɛ baako nyɛ mmienu nyɛ bi a yɛfrɛ bia mfa ne sɛ mmerɛ dunsini a maka baako pɛ mmerɛ dunsini nko ara ɛwɔ nneɛma borɔ ɔha ɛyɛ
1: nti yɛbɛfa no saa maakomako ana yɛbɛka ingenera
0: yɛtumi ka no ingenera ɛnyɛ sɛ a yɛka no ingenera no a na akɔfa dunsini biara no a ɛbia na ɛnyɛ no no ho adwuma
1: nti yɛbɛfa no baako sɛ mmerɛ dunsini a
0: anaasɛ
1: yɛaka ho asɛm afei yɛfiri hɔ a abei aba ɔteɛ ne saa nyame de wofa mu biara ɛnyame ka sɛ fafa yɛfa
0: no
1: adeyɛ fa
0: ba no deɛ ɛgua ne ɛnɛ nkoa sɛ moa mobɛgya ma me 5 hours from now to ayi a yɛbɛka ne nyinaa kɔ meni problem koraa
1: nti na yɛfa
0: ɛna ɛnɛ yɛfa deɛ hu paa mede deɛ hu paa na ɛhyɛ aseɛ
1: deɛ hu paa
0: ɛna ɛhyɛ aseɛ ne
1: ɛnɛhu deɛ na ɛhu namba no yɛ 055737672 anaa 0506173684 0506173684
0: dunsini no ɛyɛ deɛ ne yɛkɔ ho no pɛi yɛkɔ akwambia dunsini
1: akwambia yɛ saa
0: papa mebɔɛ megyareta so akwambia no amu kuraa ɛhu
1: dua ne hina twa pɛ no a
0: yɛbɔtera
1: ebinom polise wɔ ɛne fɛ no akwambia yɛ saa na sɛ akwambia no ankasa no nkora menkae kora bɛkae sɛ ne hina no atwa kwan mu no wotwatiratwatire a yɛde yɛde yɛ aseɛ nnɔteɛ so yɛde yɛde yɛ na saa akwambia yi ne hu adwuma yɛyɛ ɛhu dada yɛ sɛ wabea kwam no afei ne dunsini osi hɔ ɛkɔbɛyɛkɔ ne sɛi akwambia
0: ɛno nkwa kora yɛwie nɛ
1: ɔbɛyifoɔ ɛpoli deɛ wɔtene poli kɔwensɛne ɛpoli deɛ wɔwensɛ poli dwamamfoɔ poli kɔnkɔnsɛne poli ana
0: obiaampoli ɔbɛkoranawɔkaɛfa
1: so
0: akwambia deɛ
1: duayɛ
0: fumfum nipa nko a deɛ ɔsɛ bi ɛsɛ ɔwa nkɔ na hɔ baabi
1: ɔdɔfo a wotie yɛka sɛ akwambia a ɛyi dua a ɛsi hɔ na ne hini atwa akwan mu bia na ne da di kan dua a ɛsi hɔ ɛna ne hini atwa akwan mu a torobɛa yɛ poli torobɛayɛ pagya yɛbɔtera so hini no pie na atwa akwan mu wobɛu sɛ ne fam no ɛkɔda no na kɔhyɛ fam saa ne sɛ yɛbɔtera ne yɛfɛ no sɛ akwambia sɛɛ dua ne yɛfɛ no sɛ akwambia ɛkɔbɛyɛdi hu nkɔbɔ
0: papa deɛ ɛdi kan akwambia dunsini mepɛ nipa a ne fie obiaa gye atom sɛ wɔ mema wonyɛ yɛ da ɔno a nim sɛ nipa ase masi se memete ase wonyɛ yɛ da
1: ɛbi ka
0: wosɛ
1: mete ase fie a obia nyɛ yi sɛ me memuyi a menyɛyɛ wobɛnyɛ yie
0: akora saa nipa no ɛnɛ wɔntie no ntie me yie ɔni hwee ka ɔnkɔpɛ akwammea dunsini na ɔntena so
1: so obi aka saa sɛ meakyerɛ wɔ a menyɛ sa
0: sima dumienu pɛ na ɔnsɔre mema ne 3 days nipa no a mepɛ no akyɛ wobɛwu
1: sɛ obi atumi bie na naka kyerɛ wo sɛ sɛ menguyie a wonyɛ
0: yɛbia na ɔka ne kɛkɛ na mpa sɛ ɔwɔ ani ɛde taakyire
1: sɛ fie ha
0: wo meme tuei meme yaayaa meme adwonkɔ meme amasapɔn me wa hwan
1: me kwabrasa pa